Kwasemie. Osura hini ene tise. Eja padie bia. Obidi kwase efu obi mu. Anaze zika koko obi. Enona obi koko unu ye. Na wu eja padie ni mudro. Sene na puo dinti tienti. Abra obe fien obetona unya die ni na. Oto die uwe ni na. Na watu koto efu unu. Enona misume muze mefri sabrei. Seme every Sabre yes, yes, yes, me one. Assemble, Debbie. Oh, oh, oh.